jomo oshwana basekulu Fox na basekulu MOG kosene bashingi bose be yarna FM bamunoziba mubada uyani mo shata muzana mizano mujaiva njimbo kosene zijwa zinoziba ateiko koga uyawuziboni kana banongina ne 100 pula koga bazwadzi ibo 50 pula Kono vana bema kole anga pagole nekwenda pasi. Banongina mahala hala koga. Haushaka batisana naswi nekwe nshingo uo. Tibate munsungo we plus 267-391-2305. Nasi. Yarn FM.